16:58, muhinao katwa kani pani nro kwa nyire 5 ora makari pi. Nro hungria ne hapar na antena nasional, utalo nwaya programa ya na mwane. Kwa shukuri lale otene aniwa katula va. Sipo nana niga dai. Kani nro pio komo nina mwahawa 5 ora makari pi. Maski wote riesai. Kivoto eriesai. No sinsa mvite mvite no malavala muradi unimo watarda tute atoko ene ya Lorenzo Sabuneti wano na mikopo yali samakubani mwara we muhano Vittoria Lawia